0: yangu inamaliza tasi zote ndani yangu.
1: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haicheki mbili.
2: Patale Savo Mamba, kuni mambo.
1: Kwa kunoshe kulia sabuni, ejihi kireku uyo.
3: Savo Mamba.
0: Jitako kotiwa wane etablisima MV.
2: Chire kiria vya original.
1: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii Savo Mamba ni ipate wapu.
2: Weta ni kaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
1: Si, inasiri na mokurwaze maye rida ambiase na afemichi ngombwe.
0: Ukurida ambiase iwe luwe Yohoa Mofre no hoa mpopolo.
1: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
2: Ukuri Perusi ukera yaya hoa Chitambala na hoa